0: SK Kielce.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Znałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Music News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi. I mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: SK Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu. I gdzieś
0: a tam. Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
2: Dokładnie.
0: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
2: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczyli.
2: No niestety
0: tego
2: nie.
0: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem, że jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak najbardziej
0: kalendarza nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
0: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie Warwick.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
2: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekst muzykowo i konceptualnie i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale jednak powstało.
2: Tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu, ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się zagadujemy razem.
0: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
3: O.
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy po takim harmidrze. To...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość, ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne, my w ogóle ostatnio tym gadaliśmy.
3: No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
4: No, my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
3: Nie idę,
4: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
3: A za chwilę
4: zjazd.
2: Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: O, wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: te
3: stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: No już wiem, cała Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
4: ja
2: czy widziałeś. Prostu,
4: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale
2: napisać.
3: To miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisać do mnie?
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy, ej, proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ten spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikacji.
4: Komunikacja, to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak, tak.
0: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu ponownie na Gosię, bo to może być
3: chyba
0: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: Ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: No, przecież też.
3: Trzeba robić czasami zdjęcia, ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz, no.
0: Co? No luz, no, luz, no, luz,
4: no, luz, no, luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a
4: udawać.
3: Co powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: No.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień będziesz w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona. Ja,
3: tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
4: nie ma takiej opcji, mordo.
3: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze? Do wspólnego numeru.
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie mieliśmy pojęcia, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
0: rozumiem,
3: ale
0: że nawzajem.
3: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
3: ale
4: osobowościowo...
3: Też, ale ja... też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że
0: odhaczyć,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: się sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
4: zielone,
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
4: Czekam na
0: a to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
3: No.
4: Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Gratuluję.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostaną.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: SK Kielce News.
5: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
6: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
7: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
6: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja.

0: które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
1: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
0: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i podwędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo. Brody.
1: I rzeki też się w to wliczają?
0: Również rzeki. Mamy sporo rzek tutaj u nas. Jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo. Dość popularna, najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka na przykład Chutka, Wierna, Belnianka. No tych rzek też trochę mamy.
1: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać? Czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
0: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
1: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
0: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo bolonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry i na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić, bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy wszystko, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
0: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultralight, czyli nawet

0: i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywna, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
1: No właśnie miałem cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczysz? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
0: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą. Zrelaksowany.
1: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
0: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
1: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
0: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach, na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy koło 100 osób, na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
1: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złożonych ryb albo ich waga, prawda?
0: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb, za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
1: A jakie są rodzaje wędek?
0: Rodzaje wędek, no to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztort. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części. No i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania. Jeżeli chodzi o ryby, tak samo i możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, jakbyśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
0: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i z drapieżników, sandacze, szczupaki, okonie, bolenie, ostatnio bardzo dużo boleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
1: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
0: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które no mając kartę wędkarstwa trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
1: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
0: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to, no to tam nie jest potrzebna karta wędkarska, po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży, tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I ja również dziękuję.
2: SK Kielce News.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
4: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
5: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia, bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie zgodny z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma straż pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
4: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
5: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
4: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
5: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru, wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
4: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym musi mu się charakteryzować taki strażak potencjalny?
5: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi straży pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym. Jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożenie zagrożone zdrowie i życie innych.
4: Nic więc nie wynagorzy utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
5: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
4: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
5: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
4: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
5: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
4: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
5: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
4: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
5: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
4: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
5: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. Jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
4: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
5: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
4: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
5: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
4: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
5: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracy strażakom.
4: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
5: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: SK Kielce News.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Boks to bardzo trudna i wymagająca dyscyplina sportu, która ma niezwykle bogatą historię i tradycję. Pięściarze pokonują swoje słabości, mierzą z wieloma wyzwaniami, ale czerpią z tego ogromną satysfakcję. W Kielcach wielu bokserów marzy o zawodowej karierze i dojściu na szczyt. Ten sport wymaga jednak poświęceń, intensywnych treningów i wsparcia najbliższych osób. O tym wszystkim mówi jeden z kielckich pięściarzy, który stawia przed sobą ambitne plany.
6: Dzień dobry, witam wszystkich. Krystian Burjański z tej strony, zawodowy pięściarz grupy Tymex Boxing Promotion.
1: Porozmawiamy sobie oczywiście o boksie, czyli o sporcie z bogatą tradycją, z bogatą historią, bo to chyba jest sport, który ma największe tradycje i najbogatszą historię spośród wszystkich sportów walki. Co go wyróżnia na tle innych?
6: Przede wszystkim umiejętność wykorzystywania tak jakby pracy taktycznej, tak, którą się jesteśmy w stanie wyszkolić na treningach z trenerem. Szybka analiza, tak, w ringu potrzeba naprawdę szybko myśleć, tak, żeby przenosić wszystkie te umiejętności, tak, w walce. Nie jest to proste oczywiście, tak, bo to trwa latami, tak, i na początku gdzieś tam w trakcie walki o wielu rzeczach zapominamy, tak, by przychodzi ten stres i nie jest to takie łatwe, tak, ale później już bazujemy na nawykach. Jeżeli dobrze współgramy z naszym trenerem, no to łatwiej nam to przychodzi zdecydowanie. Jesteśmy szybko w stanie przenosić, tak, te umiejętności wytrenowane na treningu, na ring, na walkę, tak. Wyróżnia się też na pewno tym, że no, tutaj mamy tylko ręce, tak, do wykorzystania. Mówi się, że pięściarz bez poprawnej pracy nóg nie będzie tak, takim zawodnikiem klasowym i to jest chyba takie najistotniejsze, że tak naprawdę te nogi to jest taki fundament u pięściarza, wcale nie ręce, tylko właśnie nogi.
1: Według ciebie boks jest ciągle na topie, najpopularniejszym sportem ze sportu walki, czy właśnie te free fighty, które teraz są w modzie, czy nie sprawiają tego, że właśnie młodzież chętniej właśnie ucieka w tym kierunku?
6: Myślę, że MMA na pewno jest teraz takim najbardziej hypowanym, tak, sportem u nas w Polsce, na pewno chyba na świecie już też, ale boks nadal trzyma gdzieś tam ten poziom rozpoznawalności i ja to widzę u siebie na grupach, tak, jak przychodzi, nadal przychodzi sporo naprawdę młodzieży i jest chętnych coraz więcej, nawet starszych osób, na trenowanie sportu walki. Myślę, że free fighty wcale nie przyczyniły się tylko do rozwoju MMA, ale też ogólnie do sportu walki, tak. Dużo ludzi, naprawdę nawet po 50 przychodzi i zaczyna w ogóle przygodę trenowania z boksem.
1: Czyli nie ma takiej granicy wieku, w której można rozpocząć treningi bokserskie. Właśnie to jest takie moje pytanie. W jakim wieku najlepiej rozpocząć treningi, jeśli myśli się o takim zawodowym uprawianiu sportu?
6: Im wcześniej, tym lepiej. Tak, generalnie taka jest zasada, tak, ale wiadomo, że gdzieś tam dzieciak czasem od małego, jeżeli nie poczuje tego, tej chęci do uprawiania boksu, w ogóle jeżeli nie złapie takiego tak zwanego bakcyla, no to ciężko mu będzie tak zostać w tym, bo to jest naprawdę bardzo ciężka droga, tak, ale jest to około wiek około 8 lat, 10 lat. Ci najlepsi pięściarze na świecie, no to w tym wieku około zaczynali. Były przypadki, gdzieś tam nawet o młodszych słyszałem, gdzie około 4-5 lat zaczęli już przygodę, ale no jest to około taki średni wiek, chyba 8-10 lat. Ja swoją przygodę dość późno zacząłem, także, ale o tym porozmawiamy jeszcze.
1: Początki tych najlepszych bokserów często bywały trudne, takie są historie, a powiedzmy, czy takie treningi na samym starcie muszą być takie mocne, intensywne i wyczerpujące?
6: Nie. Na początku, tak jak może zacznijmy od tego, że dla takich zawodników, którzy gdzieś tam w przyszłości wiążą swoją karierę z boksem, no to wiadomo, że ta intensywność będzie się zwiększać, tak, z czasem. Ale na samym początku jest to trenowanie bardziej, powiedzmy, rekreacyjne, po to, żeby się w ogóle z tym oswoić, zobaczyć, czy to jest dla nas, tak, czy czujemy się w tym dobrze. Im dalej jesteśmy, no to wiadomo, że gdzieś tam ta intensywność, częstotliwość zwiększa się, tak. Wiek też tutaj gra rolę, tak, pewną, bo jeżeli jesteśmy już troszkę starsi, tak, to te stawy, powiedzmy, mięśnie, one nie są aż tak gotowe, tak, do tego, żeby obciążać tak organizm. Powiedzmy sobie szczerze, że sport wyczynowy, no nie jest zdrowym sportem, tak.
1: A czy boks może pełnić taką rolę wychowawczą dla młodych osób? Takie życiowe wartości niesie za sobą?
6: Uważam, że bardzo, tak. Mnie naprawdę bardzo boks dużo nauczył dyscypliny, tak, pokory przede wszystkim, szanowania przeciwnika, tak, nie tylko przeciwnika, ale też generalnie człowieka drugiego, tak. Naprawdę tutaj boks przyczynił się, myślę, że nie tylko mnie, ale wielu moim znajomym, kolegom i wielu sportowcom w codziennym życiu.
1: Czyli też wyrabia charakter, a czy na przykład osoba, która na co dzień jest spokojna, która unika raczej walk, powinna iść w tym kierunku, w boks?
6: Myślę, że tak, bo też nauczy takiej osoby to pewności siebie, tak? Pewność siebie, jakiejś takiej podejścia stanowczego takiego do życia, tak? Łatwiej nam podejmować pewne decyzje czasem, bo po prostu czujemy się pewniejsi.
1: A jak wygląda taka jednostka treningowa? Na czym polega?
6: Zależy, jaki to jest okres, tak? Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jednostki mamy biegowe, tak? Mamy tlenowe, mamy treningi interwałowe. Mówię tutaj o samych biegach, tak? No to codziennie z rana gdzieś tam te biegi trzeba robić, tak? Żeby ten tlen, beztlen też zwiększać, tak? Więc są to treningi różnego rodzaju. Za to treningi popołudniowe, czyli druga jednostka, to są treningi albo sparingi, albo mamy treningi interwałowe na tarczach, na workach, tak? Także no różnie to wygląda. Generalnie taki trening na rekreacyjny, powiedzmy na grupach, jest dzielony na część rozgrzewki, wprowadzenie, trening część pierwsza, czyli jakaś tam praca w parach, tak? Później praca główna, czyli też praca na tarczy, na workach, od czasu do czasu jakieś sparingi, no i zejście z obrotów.
1: Ta kondycja fizyczna i wydolność odgrywa ważniejszą rolę niż sama technika?
6: I to jest istotne, tak? Bardzo. Najlepsi pięściarze, znowu powtarzam się, ale najlepsi pięściarze muszą być kompletni, tak? Czyli nie może być tak, że zawodnik będzie miał tylko kondycję, wytrzymałość, a już z techniką będzie na bakier lub w drugą stronę, tak? Także trzeba pracować nad tym i nad tym. Wiadomo, że nie da się być idealnym, tak? W boksie zawsze będą jakieś błędy się wkradać, tak? Zawsze będzie trzeba pewne rzeczy poprawiać, tak? Na każdym etapie kariery.
1: A kiedy poczułeś, że boks to jest coś, co chcesz wykonywać, robić zawodowo w życiu?
6: W zasadzie ja, tak jak wspominałem wcześniej, zacząłem trenować boks w ogóle w wieku 18 lat praktycznie, tak? Miałem niecałe, no tam 2 miesiące praktycznie do 19 roku życia i od razu po pierwszym lub drugim treningu poczułem, że chciałbym to robić w życiu. Także w zasadzie od razu, tak? Pierwszy sparring stoczyłem, niestety przegrany, ale już poczułem, że to jest coś dla mnie i chciałbym to robić. Wziąłem się za to tak naprawdę na 100%. No to był chyba ten okres, tak? Od razu gdzieś tam po pierwszym sparingu poczułem, że to jest to.
1: A jakie są największe wyzwania, z jakimi musi mierzyć się na co dzień pięściarz?
6: Myślę, że własna psychika, tak? Jeżeli jest ten okres przygotowawczy już do walki, gdzie musimy wykonywać od tych 10 jednostek po 12, 14, czasem zależnie od rodzaju przygotowań, to bardzo często mamy różne myśli nam przychodzą do głowy, tak? Czy warto to robić, czy jest sens, czy coś z tego będzie w ogóle i temu podobne, tak? Także z własną głową walczymy tak naprawdę. Już sama walka to jest już etap końcowy, tak? Najgorsza to jest ta rywalizacja z samym swoim mentalem.
1: Oprócz mentalności są też chyba kontuzje, prawda? Które nie omijają raczej pięściarzy.
6: Tak. Ja tak naprawdę przy każdych przygotowaniach zawsze coś się wydarzy, tak? Czy problemy z łokciami, z barkami, kolanami, kręgosłupem, tak? Na kręgosłup też przeszedłem niestety 2 ciężkie operacje, także miałem tych kontuzji też różnych troszkę i każdy pięściarz tak naprawdę, czy w ogóle sportowiec sportu walki, tak, ma kontuzje, urazy różne, tego nie da się obejść, no ale po to mamy właśnie fizjoterapię, tak, mamy swoje fizykoterapię, mamy suplementację i tą całą otoczkę, całą regenerację, tak, związaną z dbaniem o tą formę, kondycję fizyczną.
1: A jaka jest rola rodziny w karierze pięściarza? Twoja rodzina jak zareagowała na to, że chcesz pójść w tym kierunku?
6: No na początku było to, no, odradzali mi, tak, na początku gdzieś tam nie byli, przede wszystkim mama, tak, bo mama, no to wiadomo, jak każda kochająca mama, no to odradza, tak, nie chce gdzieś tam, żeby jej syn się objął, ale no z biegiem czasu, jak zobaczyli, że coś z tego może być, coś wychodzi, ja nie przestawałem, tak, trwam cały czas w tym do tej pory, no to teraz mnie tylko wspierają, tak, i kibicują i zawsze są ze mną, doradzają, także zawsze na moich rodziców mogę liczyć.
1: A na jakim etapie kariery w tym momencie jesteś? Jesteś zadowolony ogólnie z miejsca, w którym obecnie się znajdujesz?
6: Ogólnie tak, na dość szybko się to rozwija, powiedzmy od momentu, kiedy podpisałem kontrakt z promotorem Mariuszem Grabowskim.
1: Opowiedz nam trochę o tych zawodach, jak wyglądają takie walki, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie, o kategorie wagowe.
6: Generalnie tak, ja walczę w kategorii półciężkiej, tak, czyli jest to waga 79-400. Kategorie mamy różne, w zasadzie od mojej kategorii w górę mamy kategorię junior ciężką, to jest kategoria około 90 kilo. Później mamy już kategorię super ciężką, czyli tą najbardziej uwielbianą przez kibiców, tak, bo to jest to najcięższe, największe grzmoty są w tej kategorii. Poniżej mojej kategorii tak naprawdę są limity około 5 kilo w dół, tak, aż do bodajże muszej, nie pamiętam dokładnie. No, trzeba by dokładnie sprawdzić tą rozpiskę, bo tam naprawdę są już różne tam przedziały, jeśli chodzi o wagę.
1: Walka może zakończyć się albo nokautem, albo na punkty, tak to wygląda?
6: Tak, walka może skończyć się na punkty, albo przed czasem, albo przez KO, tak, czyli po prostu wyliczenie zawodnika po ciosie, tak, jest to, jeżeli zawodnik leży, nie wstaje, tak, nie jest w stanie wstać i toczyć pojedynku dalej. Mamy TKO, czyli to jest techniczny knockout, tak, czyli też jeżeli zostanie wyliczony, na przykład dostanie cios na wątrobę, tak, albo jeżeli nie jest w stanie dalej walczyć, to jest po prostu przez decyzję sędzi ringowego i mamy też decyzję punktową, tak, czyli jeżeli walka się stoczyła, odbyła wszystkie planowane rundy od 4 do 12 i po decyzji sędziów bocznych, tak, bo tutaj musimy zliczyć punkty wszystkich sędziów bocznych, które są przekazywane później do sędziego ringowego, on decyduje, czy decyzja jest jednogłośna, czy niejednogłośna. Tak, decyzja jednogłośna lub niejednogłośna.
1: Co siedzi w głowie takiego pięściarza, który za chwilę ma stoczyć walkę? To jest adrenalina, wyższe ciśnienie pewnie, no i bitwa myśli, która jest właściwie niepotrzebna, prawda?
6: No jest to cały czas batalia jakaś tam w głowie, tak? Ja uważam, że dojście do momentu, gdzie jesteśmy naprawdę, uspokajamy się tak sami, wchodzimy w ten stan relaksu, takiego też nieprzesadnego, tak, bo musimy być skoncentrowani cały czas, tak, na swojej robocie, ale dojście do takiego spokoju to jest klucz tak naprawdę każdego zawodnika, czy to w boksie, czy w MMA, czy w jakimkolwiek innym sporcie, sportów walki, tak, bo tu cały czas tak naprawdę, jeżeli zawodnik przepracował cały okres przygotowawczy sumiennie, nie ma sobie nic do zarzucenia, tak, to tak naprawdę walka to już jest sam szczyt góry lodowej, tak? I tutaj mamy jedyne co, to jest tak naprawdę wyjść, pokazać, co możemy zaprezentować, te wszystkie umiejętności, które przepracowaliśmy w ringu, tak? I możemy być pewni swojej wygranej. Ja zawsze staram się uspokajać, tak? Żeby ten spokój zachować, wyjść i dać siebie 100%. Poprzednie moje walki, jak z tego co pamiętam, tak zaczynałem w ogóle boksować amatorsko, to za dużo było w tym chaosu, takiej agresji, tak, wewnętrznej, niepotrzebnej totalnie, tak, teraz jest totalnie odwrotnie, mental taki zachowany, spokojny, tak, i to mi daje najlepsze skutki.
1: Zwróciłeś uwagę na te kategorie wagowe, że trzeba trzymać przede wszystkim masy ciała, prawda, czyli ta dieta też jest ważna w tym sporcie.
6: Tak, dieta jest bardzo ważna, w ogóle zdrowe odżywianie, tak, ja jestem na przykład wegetarianinem od jakiegoś czasu, oczywiście nie wszyscy muszą na to zwracać uwagę, tak, ale odkąd ja przyszedłem na wegetarianizm, tak, to się bardzo dobrze czuję, współpracuję z cateringami różnymi, teraz gdzieś tam mam wybrany jeden taki catering, który mi najbardziej odpowiada. Uważam, że trzymanie tak zdrowego odżywiania to jest też bardzo istotny element, tak samo jak suplementacja tak odpowiednia. To są wszystko czynniki wpływające na to, na sukces zawodnika, tak? Nie tylko samo trenowanie właśnie, tylko gdzieś tam zdrowe odżywianie, suplementacja.
1: To już tak na koniec zapytam. Opowiedz trochę więcej o swoich planach. Co chciałbyś osiągnąć w boksie?
6: Przede wszystkim podchodzę do swojej kariery, że chcę to robić etapami, tak? Krok po kroku. No ale wiadomo, że najwyższym celem byłoby Mistrzostwo Świata, tak? Walka o Mistrzostwo Świata, gdzie to jest każdym marzeniem każdego zawodnika boksu zawodowego. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, tak? Ale no daję z siebie 100%. Widać to na treningach, widać to na sparingach, tak? Sparuję też z chłopakami z najwyższej półki Polski, przyjeżdżają do mnie tutaj do Kielc, tak, są to różni zawodnicy, tak, czy Fiodor Czerkaszyn, czy Janek Czerklewicz z Knockout Promotion, Robert Parzęczewski od nas z grupy Stymexu, Kamil Kundzie od nas z Stymexu, Klemens Szczepaniak z Gromdy też z chłopakami, tak, z Bartkiem Balbową, także z różnymi zawodnikami mam styczność, myślę, że to jest taka czołówka, więc czuję się taki pewny zawsze wychodząc do walki, że mogę, jestem dobrze przygotowany, tak.
1: Kto pomaga w karierze boksera? To jest trener, wiadomo, rodzina też wspierająca, ale jeszcze potrzebny jest ktoś, kto zainwestuje, prawda? W dzień się.
6: Tak, sponsorzy są bardzo istotni tak naprawdę w rozwoju każdego pięściarza, bo wiadomo, no trzeba gdzieś tam poświęcić się temu sportowi i to tak na 200%, tak. Rodzina, trener, kobieta też stojąca obok i wspierająca, popierająca to, co się robi. Sponsorzy, poza tym, że gdzieś tam finansowo pomagają, to też często wspierają, tak po prostu, bo często z tymi ludźmi fajny się kontakt nawiązuje, a ja na przykład gdzieś tam mam takiego jednego swojego sponsora, który jest moim moim przyjacielem dobrym, także jestem wdzięczny właśnie za to.
1: Czego ci życzyć?
6: Zdrowia przede wszystkim. Całą resztę zrobię sam.
1: Tego życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: SK Kielce News.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Korona Kielce ma w swojej historii wiele pamiętnych meczów, które do dzisiaj są wspominane przez kibiców. Są również piłkarze, którzy znacząco zapisali się w kronikach klubu. Żółto-czerwoni mieli swoje złote czasy, rekordowe wyniki, a także gorsze okresy, które kończyły się dużymi porażkami. Gościem radia SK Kielce jest dzisiaj Kamil Dulemba z portalu cofkoronie.pl. Cześć Kamil.
7: Dzień dobry.
3: Tradycyjnie porozmawiamy sobie o Koronie Kielce, ale dzisiaj w innym zakresie. Powspominamy sobie najlepsze czasy Korony Kielce. Powiedz mi, Kamil, na początek, czy masz pamięci na szybko jakiś swój ulubiony mecz, pamiętny mecz, pod względem jaki uważasz, czy to wyniku, czy to stylu gry, czy po prostu efektu tego meczu?
7: Fajnie
3: to...
7: wspominam czasy trenera Gino Lettieriego, przede wszystkim ten pierwszy sezon, pod względem piłkarskim oczywiście, jeśli o tym rozmawiamy. A mecz pod wodzą tego szkoleniowca to Lechia Gdańsk-Korona Kielce i wygrana żółto-czerwonych 5-0. No, spektakularny to było widowisko, a mogło być nawet wyżej, no ale niestety Kuba Żubrowski tam nie strzelił rzutu karnego. Kielczanie chyba zaprezentowali tam wszystko, co najlepsze, bo i przechodzili z ustawienia 1-3-5-2 na 1-4-4-2, też przeszli później na 1-4-2-3-1. Pokazali naprawdę fajną, dużą jakość, a tydzień później zagrali w Kielcach ze Śląskiem Wrocław i znowu było fajne widowisko.
3: Dominacja.
7: I zwycięstwo 3-0.
3: Uważasz, że wtedy to Korona była taka mocna, czy po prostu rywale mieli gorszy okres?
7: Nie można deprecjonować Korony i trzeba docenić też rywali. Uważam, że może to nie była najmocniejsza drużyna, ale Gino Lettieri dobrze ją poukładał. Trochę czasu to zajęło, bo bodajże dopiero tak naprawdę od połowy września albo początku października ten zespół zaczął grać tak, jak Włoch chciał. No ale pamiętamy, jak się to później skończyło i jak ten pierwszy sezon się też skończył, bo mógł być finał Pucharu Polski, no ale jednak ten rewanż z Arką Gdynia i nie najlepsze decyzje przede wszystkim trenera, bo chodzi o tą nieszczęsną zmianę w pierwszej połowie. Nie przedstawia tego tak, jakbyśmy chcieli.
3: Wiadomo, że Gino Lettieri nie jest wspominany w Kielcach najlepiej, aczkolwiek trzeba też docenić faktycznie to, co powiedziałeś, czyli wiele dobrych momentów, przede wszystkim piłkarskich. Wróćmy jeszcze do czasów Kolportera. To były złote czasy. Wydawało się wtedy, że to wtedy Korona jest najbliżej spektakularnego sukcesu, gry o najwyższe cele. I uważasz, że to nie są te najlepsze właśnie czasy, że jednak z tamtych lat nie należy upatrywać najlepszych wspomnień?
7: Na pewno czasy, gdy drużynę prowadził trener Ryszard Wieczorek. Można powiedzieć, że to była najlepsza Korona pod względem piłkarskim, personalnym również. I jeśli wspominamy tamte czasy, no to transfery, które dokonywała Korona, i mówimy o kwotach, były gigantyczne. Krzysztof Rajkowski przychodził za 650 tysięcy. Wtedy to były naprawdę duże pieniądze. Teraz w polskiej lidze, jeśli mówimy o tych największych klubach w Polsce, czyli Legia, Lech, no to dla nich to są naprawdę niewielkie kwoty.
3: Korona liczyła się wtedy w piłkarskiej Polsce, a uważasz, że co nie zagrało tak na dobre, że jednak nie udało się zdobyć Mistrzostwa Polski, czy chociaż zagrać w europejskich pucharach?
7: Wydaje mi się, że pierwszy skład był mocny, ale nie było tej ławki rezerwowych, która mogłaby pomóc drużynie w trakcie spotkań, no bo pamiętamy, kto grał wtedy w tym zespole. Był Paweł Goleński w obronie, Maciek Mielcarz w bramce, czy później Łukasz Załuska, Hernani, Marek Szyndrowski, Marcin Drzymont, no i ten środek pola, czyli Hermes Neves Soares, Arkadiusz Bilski, Mariusz Zganiacz, napastnik, Grzegorz Piechna, skrzydła, Grzesiek Bonin oraz Marcin Kaczmarek, także Jakub Grzegorzewski.
3: Paweł Sasin jeszcze do tego można dołożyć, tak?
7: Tak,
3: i Marcin
7: Sasin,
3: Robak.
7: Marcin Robak, który przyszedł w drugim sezonie po odejściu Grzegorza Piechny. Przyszedł także przecież Maciek Kowalczyk, Eddie. Wspominany Krzysztof Gajtkowski, Eddie i Andradina. Była to fajna drużyna, no ale wydaje mi się, że brakowało jakości na ławce. Ten pierwszy skład był taki, można powiedzieć, żelazna podstawowa jedenastka, ale jak ktoś wypadał za żółte kartki, kontuzje, no to robił się problem na niektórych pozycjach.
3: Korona Kielce chyba trzykrotnie zajmowała piąte miejsce w lidze na koniec sezonu. To jest najwyższe miejsce w historii jak dotąd naszego klubu. Pod koniec tamtych sezonów apetyty kibiców wzrastały. Korona mogła nawiązać do walki o europejskie puchary. Jak wspominasz z kolei te właśnie rekordowe, najlepsze sezony w historii?
7: Najlepiej pamiętam sezon pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego, ten 2011-12, gdy drużyna tak naprawdę do ostatniej kolejki walczyła o miejsce w europejskich pucharach i ta ostatnia kolejka przy ściegiennego z Widzewem Łódź przegrana 0-2. No dziwne decyzje tam zapadły, kadrowe przede wszystkim w wyjściowej 11, bo cały sezon bronił Zbigniew Małkowski, aż nagle Leszek Ojrzyński postawił na Krzysztofa Pilarza, który nie podejmował w tym meczu najlepszych decyzji, zwłaszcza przy tym pierwszym golu, gdy trochę niefortunnie wyszedł do piłki i napastnik Widzewa pokonał kieleckiego bramkarza. Więc to było trochę dziwne, bo z tego co pamiętam, to w ostatniej kolejce do bramki już wrócił Zbigniew Małkowski, ale już było tak naprawdę po wszystkim, bo ta różnica punktowa była za duża.
3: Uważasz, że ta drużyna nie dźwignęła tego mentalnie? Wiemy, że to była drużyna złożona z mocnych charakterów. charakterów, ale też nikt nie spodziewał się, że Korona rozegra tak kapitalny sezon, bo personalnie nie wyglądaliśmy wcale najlepiej.
7: Zgadza się, ale charakterami też wygrywa się mecze, co w tamtym sezonie Korona nieraz pokazywała, że odwracała mecze, których tak naprawdę wiele zespołów by nie odwróciło. To nie zagrało, wydaje mi się, że nie wszystkim klubie na tym najbardziej zależało, bo jeśli gra się w eliminacjach do europejskich pucharów, no to jednak te pieniądze są potrzebne. Wiemy, że w Kielcach się nie przelewało i to wtedy już od kilku lat aż do tak naprawdę tego roku, bo jeśli już wspominamy, no to pamiętajmy o niemieckich właścicielach, którzy zapowiadali, że tu będzie wielka drużyna, wielkie pieniądze, a skończyło się tak, że klub znowu musiał przejąć miasto.
3: Słynna banda świrów to jest drużyna, której już nie da się odtworzyć, nie da się stworzyć podobnego nawet zespołu?
7: Trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że czasy się dosyć mocno zmieniły i piłkarze też się mocno zmienili.
3: Do Bawaru. Korona grała wtedy na mocnym ryzyku, agresywnie. W tych czasach chyba by to raczej już nie mogło zdarzyć.
7: Na pewno, chociaż pamiętajmy, że nie analizuje się żółtych kart, tylko czerwone. No ten zespół grał na pograniczu faulu. Też nie przypominam sobie, żeby którykolwiek piłkarz Korony grając na pograniczu tego faulu komukolwiek zrobił krzywdę, a wielokrotnie było inaczej, że to Kielczanie cierpieli.
3: Maciej Korzym na przykład.
7: Na przykład Maciej Korzym, że to Kielczanie cierpieli i wypadali ze względu na kontuzję. A jeśli były te czerwone kartki, no to bardzo często po dwóch żółtych i po kłótniach z przeciwnikami, ale nie tylko, bo także sędziami.
3: Fenomenem bandy świrów było chyba to, że nie było tam indywidualności gwiazd, a liczył się zespół. Mimo, że na czele mógł stać Maciej Korzym, prawda? To jednak każdy zawodnik miał w tym swój duży udział.
7: Nie tylko piłkarze, ale myślę, że także trener Leszek Goździński, który mimo wszystko chciał coś udowodnić, bo nominowanie go na szkoleniowca ekstraklasowego zespołu, no to dla wszystkich tak naprawdę było bardzo duże zaskoczenie. Przychodził z drugoligowego wówczas Zagłębia Sosnowiec, z którym nie odnosił sukcesów, w poprzednich klubach też nie miał sukcesów i prawdę mówiąc, wszyscy przekreślali kielecki zespół, wszyscy mówili, że Korona jest głównym kandydatem do spadku z ekstraklasy, a zakończyło się to na piątym miejscu i myślę, że wtedy Korona była największym zaskoczeniem sezonu 2011-12.
3: Kolejną niespodzianką to było przejęcie zespołu przez trenera Macieja Bartoszka, który podjął się tego wyzwania w bardzo trudnym momencie, niemalże w strefie spadkowej, jeśli dobrze pamiętam, rozbitego psychicznie po dołku, tak, za kadencji Tomasza Wilmana. No, a jednak skończyło się bardzo dobrze, bo również na piątym miejscu.
7: Jednak doceniając oczywiście trenera Macieja Bartoszka i jego osiągnięcie, małą cegiełkę do tego dołożył na pewno też trener Sławomir Grzesik, bo przejął zespół w trudnym momencie, oczywiście przegrał pierwsze spotkanie, ale w drugim w Niecieczy ten zespół wygrał, zaprezentował się naprawdę przyzwoicie i myślę, że trochę humory przed przejęciem drużyny przez Macieja Bartoszka były lepsze, no ale doceniając trenera Macieja Bartoszka, no ten zespół grał naprawdę fajnie i z polotem. Jacek Kieł wtedy był najlepszym zawodnikiem tej drużyny.
3: A kogo jeszcze byś wyróżnił z tamtego zespołu? Bo wiemy, że tam Wania Markowicz też strzelił swoje dwa pierwsze i chyba jedynego gole w ekstraklasie. Nabil Ankur też również pokazywał się z dobrej strony.
7: Najbardziej chyba nieoczywista postać, czyli Rafał Grzalak. Zagrał i na lewej obronie, i w środku pola jako ten defensywny pomocnik. Trudno znaleźć w tamtym sezonie jakiś słaby jego mecz. Wiadomo, Rafał był typem piłkarza, który lubił podostrzyć, ale wiedział, kiedy to zrobić i naprawdę wyglądał wtedy na solidnego polskiego ligowca.
3: A jeżeli chodzi o taki sezon, w którym Korona według ciebie najmocniej rozczarowała, pewnie skupimy się tutaj na sezonie spadkowym.
7: Właśnie, tak się zastanawiam i wydaje mi się, że to jest ten sezon, ostatni sezon niedokończony przez Gino Lettieriego, tam było czterech trenerów łącznie, bo chwilowo drużynę przejął tak zwany strażak, czyli znowu Sławomir Grzesik. Później Mirosław Smyła, sezon kończył Maciej Bartoszek. Wszyscy obiecywaliśmy sobie po tej drużynie bardzo dużo, bo przecież wzmacniał ją Daniel Dziwniel, który super czas w Ruchu Chorzów, później w Zagłębiu Sosnowie, później w Zagłębiu Lubin.
3: Michał Papadopoulos, doświadczony.
7: W sezonie Dziwniela w Ruchu Chorzów, w bardzo dobrym sezonie, przecież transfer zagraniczny do Ligi Szwajcarskiej. Przychodził Michał Papadopoulos, który został mistrzem Polski z Piastem Gliwice.
3: Urod Joranowicz, który rozczarował najmocniej chyba.
7: Tak. Michał Żyro przychodził do Kielc na odbudowanie się, no ale mimo wszystko jakąś markę popularnej Żigu miał wypracowaną w polskiej lidze. Nie, chociaż nie tylko w polskiej lidze. Bo...
3: Doświadczony Erik Pacinda, Vato Arveladze.
7: Tak, Vato Arveladze, który był ogromnym talentem. Do środka pola przecież też przychodził Milan Radin, po którym no, w Kielcach też sobie sporo obiecywano. Sporo też obiecywano sobie po Pawle Sokole, bo przecież przychodził z młodzieżowej drużyny Manchester City. No ale bodajże po 7 albo 8 kolejkach i zwolnieniu trenera Gina Lettieriego zdecydowano się postawić na dużo bardziej doświadczonego Marka Kozioła, który bronił do końca sezonu, bronił przyzwoicie, no ale on sam nie był w stanie uratować tego sezonu dla Korony.
3: Co wtedy według ciebie nie zagrało? Czy to po prostu nie udało się stworzyć z tej grupy ludzi zespołu odpowiedniego, żeby chociaż się utrzymać? Czy może atmosfera wokół panująca?
7: Wiesz co, kilka lat temu rozmawiałem z jednym z piłkarzy Korony właśnie o tym spadkowym sezonie, z Michałem Gardawskim. Nie tylko o tamtym sezonie, ale teraz się na tym skupiamy, no to Garda zwrócił uwagę na to, że w Kielcach po tej dobrej rundzie jesiennej, gdy przede wszystkim jej końcu, gdy tam Korona kończyła jeden mecz w dziewiątkę z Krakowią, drugi w dziesiątkę z Pogonią Szczecin i to była pierwsza wygrana Kielczan w Szczecinie. Koroniarze rozjeżdżali się na urlop w super humorach, bo wydostali się ze strefy spadkowej, wyglądało to coraz fajniej, no ale problem zaczął się na wiosnę, gdy zaczął brakować pieniędzy, gdy piłkarzom przestano płacić. No i tutaj kamyczek do ogródka dla byłego prezesa Korony Krzysztofa Zająca i rozpoczęcie też pandemii, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie dosyć, że klub nie płacił, to jeszcze chciano, żeby piłkarze obniżyli swoje zarobki o 50%. Może nie chciano, ale po prostu im to zakomunikowano. No i zacytuję tutaj Michała Gardawskiego, który mi powiedział: jak ty byś to odebrał jako obcokrajowiec, który przyszedł do drużyny, który nie jest związany z tym miastem i z Polską, tylko przyjechał tu zarobić pieniądze za swoją pracę, a nie dostajesz pensji i jeszcze żądają od ciebie, żebyś obniżył swoje zarobki o 50%. Myślę, że to była główna przyczyna tego, że ten zespół się wtedy nie utrzymał w Ekstraklasie, bo myślę, że gdyby normalnie było w Kielcach płacone do samego końca, do tego bodajże lutego albo marca i później by wystąpiono z prośbą o obniżenie tych zarobków, to sądzę, że nie byłoby problemu i ten zespół poszedłby na fali i być może na końcu, pod koniec tabeli, czyli na tym 14-13 miejscu, aby się w Ekstraklasie utrzymał.
3: Wspomnieliśmy o Wator Poładze, że to był wielki talent, który myślę nie do końca profesjonalnie się prowadził, ale myślę, że takim zawodnikiem, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, to jest Rodrigo Salazar, który zrobił kapitalną karierę, robi ją. I chyba nikt się tego nie spodziewał w Kielcach.
7: Krążą legendy, że nie tylko w Kielcach, ale też w Niemczech za granicą, że ktoś nie dał poważnej szansy Salazarowi w Kielcach, bo na treningach było widać, że Urugwajczyk ma naprawdę ogromny talent, co teraz pokazuje w Sportingu Braga, bo jest tam jednym z najważniejszych piłkarzy tej drużyny. Od tego sezonu nosi numer 10 na plecach, więc to też coś znaczy nie tylko w Sportingu Braga, ale i w lidze portugalskiej. Przedłużono z nim umowę, a bodajże przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu, czyli 2024-2025, miał poważną ofertę z Zenitu Sankt Petersburg, podobno na poziomie 22 milionów euro. Jednak postanowił pozostać w Portugalii.
3: Wcześniej był w Niemczech.
7: Schalke 04 Gelsenkirchen, w którym też bardzo dobrze muszą na poziomie drugiej Bundesligi.
3: Później w Bundeslidze już.
7: Tak, po awansie, chociaż Schalke też bardzo szybko z tej pierwszej klasy rozgrywkowej w Niemczech spadło. No jest to, można powiedzieć, duże zaskoczenie, chociaż jak się z niektórymi osobami rozmawia, to mówią, że było widać, że Salazar w piłkę umie grać i karierę na przyzwoitym poziomie zrobi.
3: Uważasz, że można to zganiać na jego młody wiek, czy na przykład polską ligę, że to nie było jego miejsca?
7: Zganianie na młody wiek piłkarza nigdy nie jest dobre, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. Jeśli piłkarz jest młody, to nie może grać. No to kiedy tak naprawdę ma zacząć? W wieku 25 lat w Kielcach znamy taką historię. Marcina Cebuli, który tak naprawdę do 25-27 lat był młodym talentem i w tej Koronie grał przyzwoicie, ale nie tak, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Dopiero tak naprawdę ten jego talent rozbył u Gina Lettieriego. Odszedł z Korony po tym ostatnim sezonie, gdy Korona spadła do Rakowa Częstochowa i nagle się okazało, że Cebul umie grać piłkę i to na fajnym poziomie.
3: A pamiętasz jakieś największe nazwisko, które grało w Koronie Kielce pod względem może właśnie kariery swojej? Czy to Olivier Capo? Pierwszy przychodzi na myśl?
7: Tak. Pierwszy piłkarz, o którym pomyślałem, to Olivier Capo. Juventus Turyn, AS Monaco, reprezentacja Francji.
3: Mimo doświadczenia, mimo wieku, on pokazywał na polskich boiskach, że potrafi grać w piłkę, mimo że nie był szybkościowcem, mimo że nie angażował się w każdą akcję, to on wiedział, gdzie się ustawić.
7: Początek miał trudny, bo ja sobie przypominam jego debiut. To był mecz na ulicy Łazienkowskiej z Legią Warszawa, gdzie wszedł na końcówkę spotkania
3: 11 minut.
7: I można powiedzieć, że człapał po tym boisku troszkę z nadwagą i wszyscy zastanawiają się, kogo ten Ryszard Tarasiewicz do kiedy sprowadził, co to jest za piłkarz. No a tu się okazało, że Capo potrzebował trochę czasu i był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Korony, bo no nie grał całego roku, przyszedł pod koniec sierpnia do drużyny, a strzelił 8 goli, zaliczył 9 asyst, i tak naprawdę, jak to my się w Polsce śmiejemy, był z niego trochę stojanow, a jakością piłkarską przewyższał, myślę, całą drużynę i na pewno przyczynił się do utrzymania drużyny na poziomie ekstraklasy. Szkoda, że tylko rok to potrwało, ale myślę, że dużo zależało od tego, czy trenerem Korony dalej będzie Ryszard Terasiewicz, który znał język francuski, który też sprowadził go do Kielc.
2: SK Kielce News.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskim regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
8: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wieczni.
3: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zacznijmy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
8: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego we wszystkich publikacjach, te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię początku, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Głównego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów.
3: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
8: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne.

0: Zamku Polsko-Tureckim.
1: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofur w Ujeździe. Coś, co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
0: No właśnie, zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku, budował go Krzysztof Ossoliński, krzyż na bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyż ustrzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
1: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofur w pełni zobaczyć?
0: No myślę, że jeśli ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer 1,5 godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przyznać, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
1: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
0: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała ta rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no z niego pozostały, już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom. No ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
1: Czyli rozumiem, zamek w Bozentynie jest dostępny cały czas dla turystów?
0: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
1: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
0: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami. Ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagielle powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
1: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa na Głowicach, to czym się charakteryzuje?
0: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem.

0: wolą coś zobaczyć, nie czytać, a jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób i myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
1: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
0: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć, czy z jakichś obrazów. Natomiast no jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
1: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
0: no przede wszystkim urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mu przyszła do głowy, że wymyślił nazwę góry Wymyślona.
1: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
0: To jak najbardziej Henryk Sienkiewicz, oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć, no i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mam tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
1: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
0: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi, lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt. Co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
1: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kurozwęki, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji, labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
1: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
0: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekarzowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kielskie miejscowości postaci. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za że 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Znaczy, myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach nad rzekami albo w skałach miały służyć obronie, a nie można powiedzieć mieszkaniu w pięknych i doskonałych jak na tamte warunki możliwościach, ale tutaj nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo tak od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pinczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i
0: zobaczyć. Jak najbardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: SK Kielce News. Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia, bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodny z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. Między innymi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru, wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
2: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym musi mu się charakteryzować taki strażak potencjalny?
3: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym. Jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
2: Nic więc dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
3: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy. kończy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
2: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
3: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
2: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
3: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
2: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
3: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
2: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
3: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
2: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
3: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. Jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
2: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
3: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowym początkowej fazie te działania są, mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze, natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
2: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
3: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten tak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bucianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
2: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
3: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
2: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
3: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: SK Music News.
5: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność. Chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. News.
0: Przyszły roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat.
5: Go to great restaurants and do all kinds of stuff. Mm-hmm. Yeah.
0: A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski. No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz może grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
5: And make everybody happy, and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok?
5: Yeah, absolutely. I mean,
0: w okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, to albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi, synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne myśli.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50%, ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl.

0: Music News. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny i chyba

0: Dzieje?
1: Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body. Tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego, że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu: dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I

0: Przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego, że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na wasze ulubione kawałki w Rap 20. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry początek.
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
3: na to. I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
3: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego dla niego jest najważniejsze i ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku Opowiem Ci Później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
2: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak, tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle
3: zabawne... My w ogóle ostatnio tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie
3: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
3: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem. Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: te stylizacje. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: Nie, już wiem, nie, no cała tak, Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, tak, byleby szybciej tak wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
4: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
4: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
4: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie bo wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
3: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
4: ale
0: napisać.
4: Ale to miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisać do mnie?
4: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
4: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
4: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
4: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
4: Tak. Komunikacja,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
4: Tak, tak.
0: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę dwumownie na Gosię, bo to może być
4: chyba
0: o tobie.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u siebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
4: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
4: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
4: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
4: Na luzie.
3: Przecież też
4: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
4: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
4: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
4: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
4: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
4: No luz, no.
0: Co? No luz, no luz, no luz.
3: No luz. Jaki luz?
4: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
4: No a
3: udawać.
4: Co powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
4: No.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
4: Okej.
3: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
4: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień, spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
4: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona. Ja,
4: tak?
3: Tak, ja obrażona.
4: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
3: nie ma takiej opcji, mordo.
4: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
4: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
4: tak,
0: rozumiem,
4: ale
0: że nawzajem.
4: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
4: ale
3: osobowościowo...
4: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
4: ponownie,
3: chce,
4: nie?
3: Się chce,
4: no
3: tak.
4: Bo są takie współprace, że
0: odhaczyć,
4: dobra, fajnie,
0: dziękuję,
4: że jest efekt, dziękuję, never again.
3: Tak.
4: No a my tutaj, poza tym, że no,
3: my
4: ciężko pracowaliśmy,
3: się sobie
4: ale... Po prostu
3: zbieramy, wiesz, no...
4: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat
2: I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
3: zielone,
2: nie?
3: Światło,
2: że zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
3: Czekam na SMS.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
3: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: Muzyka żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
5: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
1: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
6: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
1: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano, w niedzielę, ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano, w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie może, powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny dla Twojego dziecka? W Bilkowski Resort w Kielcach czekają aż dwa niezwykłe światy. Opcja pierwsza – szaleństwo w nowoczesnej bawialni, małpi gajgry z animatorem i morze beztroskiego śmiechu. Opcja druga – egzotyczna przygoda w basenach tropikalnych, ciepła woda, prawdziwe palmy i wodne zjeżdżalnie przez cały rok. Zapewniamy pyszny poczęstunek i zero stresu dla rodziców. Wybierz wymarzony pakiet i zarezerwuj termin na info@basenytropikalne.pl.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
10: Zapraszamy już 28 września w godzinach 11-18 do salonu Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama. Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
1: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
7: I po reklamie. Kielce na czasie.
8: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Pogoda dziś dopisuje, dlatego przypominam o parku linowym na Szczepaniaka. Goście mają do dyspozycji 8 tras o różnym stopniu trudności, długości i wysokości. Myślę, że to dobra odskocznia od pracy czy szkoły. A niedaleko parku linowego macie też baseny tropikalne. Tam możecie trochę popływać, odprężyć się na masażach wodnych albo poleniuchować w jacuzzi. No chyba, że wolicie zjeżdżalnie wodne, to każdy tam znajdzie coś dla siebie. A dla miłośników wysokich temperatur czekają tam na Was sauny świętokrzyskie. Macie do wyboru kilka. Sauna sucha, sauna mokra i oczywiście seanse saunowe dla saunamaniaków.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część z Kalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i

0: zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście jak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwania na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pogrzebatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy myślałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował piąte urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam Eska zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie. Ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może...

0: Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Zobacz jako pierwszy model Skoda Epic. Przyjdź 28 września między godziną 11 a 18 do salonu Skoda Autoród Kielce na przedpremierowy pokaz nowego modelu Skoda Epic. Wśród atrakcji jazdy testowe, odkrywanie innowacyjnych technologii, komfortu i funkcjonalności Skody Epic. Inspirujące rozmowy z ekspertami oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie możecie tam zabraknąć. Skoda Autoród Kielce, ulica Krakowska 283.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października. 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Maxen, Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł Twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
8: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Kielce na czasie.
20: Dzień dobry, witajcie. Wiktor Jakmicik. Weekend, słuchajcie, jeszcze trwa, więc jeśli nie macie planów na to, jak go zakończyć, to zróbcie głośniej i posłuchajcie. Jeśli chcecie spędzić go aktywnie, to śmigajcie do parku Trampolin Fly Park.
21: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpigaj, kącik maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji, co największym jest plusem, że pogoda jest u nas zawsze.
20: To była Katarzyna Szymańska z Fly Parku. A jeśli macie ochotę spędzić czas na świeżym powietrzu, to na przykład dobrym do tego miejscem będzie Zoleśne w Lisowie. Tam czeka na Was masa przyjaznych zwierzątek.
16: muzyką się żyje.
18: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
22: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
18: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Puczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 11:40, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Rek się stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem, takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: twój deweloper.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Dujczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zduńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
19: Zapraszamy już 28 września w godzinach 11-18 do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
20: Skoda.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.
29: Muzyką się żyje.
30: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
0: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
30: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gipsy Opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł Twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300. Bring the beat back.

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
13: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
14: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie. Kielce na czasie.
18: Cześć, Wiktoria Kmiecik. Jeśli nie macie jeszcze planów na dziś, to zróbcie głośniej. Mam dla Was kilka podpowiedzi, jak dobrze wykorzystać czas wolny. I na początek Park Legend w Nowej Supi. To naprawdę niesamowita miejscówka, w której czekają Was magiczne przygody.
19: Odwiedza się piekło, gdzie można zobaczyć madejowe łoże. Widzi się Halinę Krympiankę z Sandomierza, które ginie w lochach. Na sam koniec możemy się przelecieć na miotle nad Górami Świętokrzyskimi.
18: Zaprasza Jarosław Panek z Parku Legend. A jeśli szukacie miejsca na epicką przygodę, to wpadajcie do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. To pierwszy w Polsce park dinozaurów, oceanarium, wioska czarownic i mnóstwo rozrywki.
0: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców. A relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
20: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
0: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
21: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na SK.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
3: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
4: My wiemy, że szkoła jest ważna, ale relaks również. A może warto, aby twoje dziecko zrobiło sobie przerwę od podręczników i wykładów? Czas na zasłużony reset w Binkowski Resort. W młodzieżowe środy twoje dziecko zyskuje 2 godziny w basenach tropikalnych lub saunach świętokrzyskich za 49 zł, a bilet łączony na 4 godziny do zgarnięcia za jedyne 59. Od 15 wodny happy hour. Wystarczy, że pokaże legitymację na kasach i odpocznie pod palmami. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia.

0: Ulubione smaki. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zobacz jako pierwszy model Skoda Epic. Przyjdź 28 września między godziną 11 a 18 do salonu Skoda Autoród Kielce na przedpremierowy pokaz nowego modelu Skoda Epic. Wśród atrakcji jazdy testowe, odkrywanie innowacyjnych technologii, komfortu i funkcjonalności Skody Epic. Inspirujące rozmowy z ekspertami oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie możecie tam zabraknąć. Skoda Autoród Kielce, ulica Krakowska 283.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocjach.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. A skandowali kibica w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
24: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
25: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
26: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
25: No, ale ekipa fajna się zebrała.
23: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: Ej, to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio.sk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta. Tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami. Albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie. Kielce na czasie.
23: Cześć wam ponownie, Wiktor Jakmicik. Byliście już w bawialni Kids Planet? Jeśli nie, to śmigajcie, musicie to nadrobić. To niesamowita porcja zabaw. Miejscówka znajduje się w Galerii Czarnowskiej wśród atrakcji Kącik Piękności dla dam, szalone farbowanie włosów dla chłopców, fast foody w zdrowej wersji, domki tematyczne Małpigaj i wiele, wiele więcej. A teraz o wrotkowisku na kieleckim Telegrafie. Śmiało możecie tam się wybrać ze znajomymi czy z rodziną, pośmigacie tam na rolkach czy wrotkach, a na Telegrafie pogracie też w minigolfa, czy zorganizujecie ognisko ze znajomymi. A jeśli macie ochotę na kręgle albo bilard, to śmigajcie do MK Bowling.
0: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
1: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
2: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
0: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
5: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiańska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Ben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. Ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf autografów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
19: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś swoją najlepszą formę.
20: No, przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
21: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
22: Jesteśmy mistrzami świata!
21: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
16: Zapraszamy już 28 września w godzinach 11-18 do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
20: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forward,
2: lockout! Lockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forward. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie. Kielce na czasie.
22: Wiktoria Kmicik, cześć. Jeśli w tym tygodniu będziecie mieć troszkę więcej wolnego czasu, to możecie się wybrać na przykład do Skarżyskiego Noe Parku, bo nie wiem, czy wiecie, że to miejsce zapisało się w księdze rekordów Guinnessa. A dlaczego? Posłuchajcie.
23: Nasz Dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
22: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz i polecę wam jeszcze miejsce, w którym będziecie mieli okazję zwiedzić niemalże cały świat w jeden dzień. Mówię tu oczywiście o Alei Miniatur w Sabacie Krajno. Czekają tam na was miniaturowe budowle z różnych zakątków świata i to dobre miejsce na spacer, a nawet na randkę, zwłaszcza wieczorową porą. Wpadajcie, nie pożałujecie.
24: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Jalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
0: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
24: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
12: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Zobacz jako pierwszy model Skoda Epiq. Przyjdź 28 września między godziną 11 a 18 do salonu Skoda Autoród Kielce na przedpremierowy pokaz nowego modelu Skoda Epiq. Wśród atrakcji jazdy testowe, odkrywanie innowacyjnych technologii, komfortu i funkcjonalności Skody Epiq. Inspirujące rozmowy z ekspertami oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie możecie tam zabraknąć. Skoda Autoród Kielce, ulica Krakowska 283.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
8: I po reklamie.

0: SK Kielce. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Każda dobra historia musi mieć swoje grande finale. SkyTrust właśnie otwiera kolejny rozdział. Do sprzedaży trafia trzecia wieża, a za projekt wnętrz części wspólnych odpowiadają Paprocki i Brzozowski. Jeśli więc od jakiegoś czasu myślisz, może SkyTrust, to właśnie teraz nadszedł twój moment. Sprawdź na www.skytrust3.pl lub odwiedź biuro sprzedaży przy Alei Solidarności 34. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: I po reklamie.

0: Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry początek.
0: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
3: i nadszedł
2: na
3: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
3: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
2: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
2: że o tym mówisz,
3: no, bo my... No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie idę,
3: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów... To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
2: A za chwilę
0: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Oh, wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie? Tak, stoją te stylizacje.
3: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: No już wiemy, no cała tak. Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, żeby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
3: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten ktoś napisał.
2: Ale to miłość twoja, nie? Że...
3: Ojejku, tak często pisać na mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różniwy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
0: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
2: Gosia.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u ciebie.
3: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież
2: trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest to o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz, no.
3: Co?
0: No luz, no luz, no luz.
3: Jaki luz?
2: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a
3: udawać.
2: Co powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: No.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, no fajnie. No. Fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona. Ja,
2: tak?
3: Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie.
3: Nie ma takiej opcji. Mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
0: rozumiem,
2: ale
0: że nawzajem.
2: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
2: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
2: ponownie,
3: chce,
2: nie?
3: Się chce,
2: no
3: tak.
2: Bo są takie współprace, że...
0: Odhaczyć,
2: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
3: Tak.
2: No, a my tutaj, poza tym, że no,
3: my
2: ciężko pracowaliśmy,
3: się sobie
2: ale...
3: zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
3: zielone
2: nie?
3: Światło,
2: że
3: no.
2: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
3: Czekam na SMS-kach.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
2: No.
3: Tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
2: Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. SK Music
0: News. Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe, pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano, miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz, może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Farrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah

0: Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Oczywiście.
1: SK Music News.
0: No jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń, gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowy notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych. I nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc Wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Matię Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuje się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłem robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej?
2: Nie,
0: myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące.

0: Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Matti Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy ty jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiësto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiësto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trance, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem trance'u. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trance to w gruncie rzeczy stary trance, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trance Tiësto, jak i stary trance Tiësto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie. A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
1: 2026,
0: czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiësto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiësto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiësto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
1: Miałeś kasetę, plakat?
2: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i na wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
4: Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Kielce News.
5: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuła nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
6: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
7: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodny z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
6: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
7: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
6: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też, jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
7: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru, wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
6: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
7: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
6: Nic więc dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
7: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
6: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
7: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
6: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
7: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy. Zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
6: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
7: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
6: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
7: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew czy do lokalnych podtopień.
6: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
7: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
6: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
7: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
6: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
7: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
6: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
7: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
6: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
7: zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: SK Kielce News.
5: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskim regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
8: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
5: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zaczniemy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
8: Zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego we wszystkich publikacjach, te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię początku, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Górnego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów.
5: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
8: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
5: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
8: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
5: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofur w Ujeździe. Co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
8: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku, budował go Krzysztof Ossoliński, krzyż na bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż jakby element wiary. Była taka sentencja, różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyżu strzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
5: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofur w pełni zobaczyć?
8: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przyznać, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana wydarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wygląda, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no, jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
5: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
8: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała tam rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no z niego pozostały, już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy, poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę, no i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom, no ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku, zobaczymy, co ona przyniesie.
5: Czyli rozumiem, zamek w Bozentynie jest dostępny cały czas dla turystów?
8: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz, natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
5: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
8: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagielle powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
5: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa na Głowicach, to czym się charakteryzuje?
8: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
5: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
8: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć, czy z jakichś obrazów. Natomiast no jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
5: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
8: no przede urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację. edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z Dworkiem Góry, czyli Góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał Górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę Góry Wymyślona.
5: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
8: To jak najbardziej Henryk Sienkiewicz, oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć, no i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa, no i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
5: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
8: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Beranią Górę. Powędrować pięknymi lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt, co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
5: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kurozwęki, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak
8: tak,
5: dobrze pamiętam.
8: Tak, rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia, można zwiedzać,

0: biskupów krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe, wzniesiony pod kieleckie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby, i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie, zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego że wchodzenie do środka przez bramę, no, może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Znaczy, myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek w całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach nad rzekami albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale na nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo tak, od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pinczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i
0: ja też bardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: SK Kielce News. Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Korona Kielce ma w swojej historii wiele pamiętnych meczów, które do dzisiaj są wspominane przez kibiców. Są również piłkarze, którzy znacząco zapisali się w kronikach klubu. Żółto-czerwoni mieli swoje złote czasy, rekordowe wyniki, a także gorsze okresy, które kończyły się dużymi porażkami. Gościem radia SK Kielce jest dzisiaj Kamil Dulemba z portalu cofkoronie.pl. Cześć Kamil.
2: Dzień dobry.
1: Tradycyjnie porozmawiamy sobie o Koronie Kielce, ale dzisiaj w innym zakresie. Wspominamy sobie najlepsze czasy Korony Kielce. Powiedz mi, Kamil, na początek, czy masz pamięci na szybko jakiś swój ulubiony mecz, pamiętny mecz, pod względem, jaki uważasz, czy to wyniku, czy to stylu gry, czy po prostu efektu tego meczu?
2: Fajnie,
1: to
2: wspominam czasy trenera Gino Letyriego, przede wszystkim ten pierwszy sezon, pod względem piłkarskim oczywiście, jeśli o tym rozmawiamy. A mecz pod wodzą tego szkoleniowca to Lechia Gdańsk-Korona Kielce i wygrana żółto-czerwonych 5-0. No, spektakularny to było widowisko, a mogło być nawet wyżej, no ale niestety Kuba Żubrowski tam nie strzelił rzutu karnego. Kielczanie chyba zaprezentowali tam wszystko, co najlepsze, bo i przechodzili z ustawienia 1-3-5-2 na 1-4-4-2, też przeszli później na 1-4-2-3-1. Pokazali naprawdę fajną, dużą jakość, a tydzień później zagrali w Kielcach ze Śląskiem Wrocław i znowu było fajne widowisko.
1: Dominacja.
2: I zwycięstwo 3-0.
1: Uważasz, że wtedy to Korona była taka mocna, czy po prostu rywale mieli gorszy okres?
2: Nie można deprecjonować Korony i trzeba docenić też rywali. Uważam, że może to nie była najmocniejsza drużyna, ale Gino Letieri dobrze ją poukładał. Trochę czasu to zajęło, bo bodajże dopiero tak naprawdę od połowy września albo początku października ten zespół zaczął grać tak, jak Włoch chciał. No ale pamiętamy, jak się to później skończyło i jak ten pierwszy sezon się też skończył, bo mógł być finał Pucharu Polski, no ale jednak ten rewanż z Arką Gdynia i nie najlepsze decyzje przede wszystkim trenera, bo chodzi o tą nieszczęsną zmianę w pierwszej połowie. Nie przedstawia tego tak, jakbyśmy chcieli.
1: Wiadomo, że Gino Altieri nie jest wspominany w Kielcach najlepiej, aczkolwiek trzeba też docenić faktycznie to, co powiedziałeś, czyli wiele dobrych momentów, przede wszystkim piłkarskich. Wróćmy jeszcze do czasów Kolportera.

0: To były złote czasy. Wydawało się wtedy, że to wtedy Korona jest najbliżej spektakularnego sukcesu, gry o najwyższe cele. I uważasz, że to nie są te najlepsze właśnie czasy, że jednak z tamtych lat nie należy upatrywać najlepszych wspomnień?
1: Na pewno czasy, gdy drużynę prowadził trener Ryszard Wieczorek. Można powiedzieć, że to była najlepsza korona pod względem piłkarskim, personalnym również. I jeśli wspominamy tamte czasy, no to transfery, które dokonywała korona. I mówimy o kwotach, były gigantyczne. Krzysztof Rajkowski przychodził za 650 tysięcy. Wtedy to były naprawdę duże pieniądze. Teraz w polskiej lidze, jeśli mówimy o tych największych klubach w Polsce, czyli Legia, Lech, no to dla nich to są naprawdę niewielkie kwoty.
0: Korona liczyła się wtedy w piłkarskiej Polsce, a uważasz, że co nie zagrało tak na dobre, że jednak nie udało się zdobyć Mistrzostwa Polski, czy chociaż zagrać w europejskich pucharach?
1: Wydaje mi się, że pierwszy skład był mocny, ale nie było tej ławki rezerwowych, która mogłaby pomóc drużynie w trakcie spotkań, no bo pamiętamy, kto grał wtedy w tym zespole. Był Paweł Goleński w obronie, Maciek Mielcarz w bramce, czy później Łukasz Załuska, Hernani, Marek Szyndrowski, Marcin Drzymont, no i ten środek pola, czyli Hermes Neves Soares, Arkadiusz Bilski, Mariusz Zganiacz, napastnik Grzegorz Piechna, skrzydła Grzesiek Bonin oraz Marcin Kaczmarek, także Jakub Grzegorzewski.
0: Paweł Sasin jeszcze do tego można dołożyć, tak?
1: Tak,
0: i Marcin
1: Sasin,
0: Robak.
1: Marcin Robak, który przyszedł w drugim sezonie po odejściu Grzegorza Piechny. Przyszedł także przecież Maciek Kowalczyk, Eddie, wspominany Krzysztof Gajtkowski, Eddie i Andradina. Była to fajna drużyna, no ale wydaje mi się, że brakowało jakości na ławce. Ten pierwszy skład był taki, można powiedzieć, żelazna podstawowa jedenastka, ale jak ktoś wypadał za żółte kartki, kontuzje, no to robił się problem na niektórych pozycjach.
0: Korona Kielce chyba trzykrotnie zajmowała piąte miejsce w lidze na koniec sezonu. To jest najwyższe miejsce w historii jak dotąd naszego klubu. Pod koniec tamtych sezonów apetyty kibiców wzrastały. Korona mogła nawiązać do walki o europejskie puchary. Jak wspominasz z kolei te właśnie rekordowe, najlepsze sezony w historii?
1: Najlepiej pamiętam sezon pod wodzą Leszka Olszyńskiego, ten 2011-12, gdy drużyna tak naprawdę do ostatniej kolejki walczyła o miejsce w europejskich pucharach i ta ostatnia kolejka przy ściegiennego z Widzewem Łódź przegrana 0-2. No dziwne decyzje tam zapadły, kadrowe przede wszystkim w wyjściowej 11, bo cały sezon bronił Zbigniew Małkowski, aż nagle Leszek Olszyński postawił na Krzysztofa Pilarza, który nie podejmował w tym meczu najlepszych decyzji, zwłaszcza przy tym pierwszym golu, gdy trochę niefortunnie wyszedł do piłki i napastnik Widzewa pokonał kieleckiego bramkarza. Więc to było trochę dziwne, bo z tego co pamiętam, to w ostatniej kolejce do bramki już wrócił Zbigniew Małkowski, ale już było tak naprawdę po wszystkim, bo ta różnica punktowa była za duża.
0: Uważasz, że ta drużyna nie dźwignęła tego mentalnie? Wiemy, że to była drużyna złożona z mocnych charakterów, ale też nikt nie spodziewał się, że Korona rozegra tak kapitalny sezon, bo personalnie nie wyglądaliśmy wcale najlepiej.
1: Zgadza się, ale charakterami też wygrywa się mecze, co w tamtym sezonie Korona nieraz pokazywała, że odwracała mecze, których tak naprawdę wiele zespołów by nie odwróciło. To nie zagrało, wydaje mi się, że nie wszystkim w klubie na tym najbardziej zależało, bo jeśli gra się w eliminacjach do europejskich pucharów, no to jednak te pieniądze są potrzebne. Wiemy, że w Kielcach się nie przelewało i to wtedy już od kilku lat aż do tak naprawdę tego roku, bo jeśli już wspominamy, no to pamiętajmy o niemieckich właścicielach, którzy zapowiadali, że tu będzie wielka drużyna, wielkie pieniądze, a skończyło się tak, że klub znowu musiało przejąć miasto.
0: Słynna banda świrów to jest drużyna, której już nie da się odtworzyć, nie da się stworzyć podobnego nawet zespołu?
1: Trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że czasy się dosyć mocno zmieniły i piłkarze też się mocno zmienili.
0: Do Bawaru. Korona grała wtedy na mocnym ryzyku, agresywnie. W tych czasach chyba by to raczej już nie mogło zdarzyć.
1: Na pewno, chociaż pamiętajmy, że nie analizuje się żółtych kartek, tylko czerwone. No ten zespół grał na pograniczu faulu. Też nie przypominam sobie, żeby którykolwiek piłkarz Korony, grając na pograniczu tego faulu, komukolwiek zrobił krzywdę, a wielokrotnie było inaczej, że to Kielczanie cierpieli.
0: Maciej Korzym na przykład.
1: Na przykład Maciej Korzym, że to Kielczanie cierpieli i wypadali ze względu na kontuzję. A jeśli były te czerwone kartki, no to bardzo często po dwóch żółtych i po kłótniach z przeciwnikami, ale nie tylko, bo także sędziami.
0: Fenomenem bandy świrów było chyba to, że nie było tam indywidualności gwiazd, a liczył się zespół. Mimo, że na czele mógł stać Maciej Korzym, prawda? To jednak każdy zawodnik miał w tym swój duży udział.
1: Nie tylko piłkarze, ale myślę, że także trener Leszek Goździński, który mimo wszystko chciał coś udowodnić, bo nominowanie go na szkoleniowca ekstraklasowego zespołu, no to dla wszystkich tak naprawdę było bardzo duże zaskoczenie. Przychodził z drugoligowego wówczas Zagłębia Sosnowiec, z którym nie odnosił sukcesów, w poprzednich klubach też nie miał sukcesów i prawdę mówiąc, wszyscy przekreślali kielecki zespół, wszyscy mówili, że Korona jest głównym kandydatem do spadku zespołu. Ekstraklasy, a zakończyło się to na 5. miejscu i myślę, że wtedy Korona była największym zaskoczeniem sezonu 2011-12.
0: Kolejną niespodzianką to było przejęcie zespołu przez trenera Macieja Bartoszka, który podjął się tego wyzwania w bardzo trudnym momencie, niemalże w strefie spadkowej, jeśli dobrze pamiętam, rozbitego psychicznie po dołku, tak, za kadencji Tomasza Wilmana. No, a jednak skończyło się bardzo dobrze, bo również na 5. miejscu.
1: Jednak doceniając oczywiście trenera Macieja Bartoszka i jego osiągnięcie, małą cegiełkę do tego dołożył na pewno też trener Sławomir Grzesik, bo przejął zespół w trudnym momencie, oczywiście przegrał pierwsze spotkanie, ale w drugim w Niecieczy ten zespół wygrał, zaprezentował się naprawdę przyzwoicie i myślę, że trochę humory przed przejęciem drużyny przez Macieja Bartoszka były lepsze, no ale doceniając, wracając jeszcze raz, doceniając trenera Macieja Bartoszka, no ten zespół grał naprawdę fajnie i z polotem. Jacek Kieł wtedy był najlepszym zawodnikiem tej drużyny.
0: A kogo jeszcze byś wyróżnił z tamtego zespołu? Bo wiemy, że tam Wania Markowicz też strzelił swoje dwa pierwsze i chyba jedynego lewe w Ekstraklasie. Nabil Ankur też również pokazywał się z dobrej strony.
1: Najbardziej chyba nieoczywista postać, czyli Rafał Grzalak. Zagrał i na lewej obronie, i w środku pola jako ten defensywny pomocnik. Trudno znaleźć w tamtym sezonie jakiś słaby jego mecz. Wiadomo, Rafał był typem piłkarza, który lubił podostrzyć, ale wiedział, kiedy to zrobić i naprawdę wyglądał wtedy na solidnego polskiego ligowca.
0: A jeżeli chodzi o taki sezon, w którym Korona według ciebie najmocniej rozczarowała, pewnie skupimy się tutaj na sezonie spadkowym.
1: Właśnie, tak się zastanawiam i wydaje mi się, że to jest ten sezon, ostatni sezon niedokończony przez Gino Lettieriego. Tam było 4 trenerów łącznie, bo chwilowo drużynę przejął tak zwany strażak, czyli znowu Sławomir Grzesik. Później Mirosław Smyła, sezon kończył Maciej Bartoszek. Wszyscy obiecywaliśmy sobie po tej drużynie bardzo dużo, bo przecież wzmacniał ją Daniel Dziwniar, który super czas w Ruchu Chorzów, później w Zagłębiu Sosnowie, później w Zagłębiu Lubin.
0: Michał Papadopoulos, doświadczony.
1: W sezonie Dziwniela w Ruchu Chorzów, w bardzo dobrym sezonie, przecież transfer zagraniczny do Ligi Szwajcarskiej. Przychodził Michał Papadopoulos, który został mistrzem Polski z Piastem Gliwice.
0: Urod Joranowicz, który rozczarował najmocniej chyba.
1: Tak. Michał Żyro przychodził do Kielc na odbudowanie się, no ale mimo wszystko jakąś markę popularnej Żigu miał wypracowaną w polskiej lidze. Nie, chociaż nie tylko w polskiej lidze. Bo...
0: Doświadczony Erik Pacinda, Vato Arveladze.
1: Tak, Vato Arveladze, który był ogromnym talentem. Do środka pola przecież też przychodził Milan Radin, po którym no, w Kielcach też sobie sporo obiecywano. Sporo też obiecywano sobie po Pawle Sokole, bo przecież przychodził z młodzieżowej drużyny Manchester City. No ale bodajże po 7 albo 8 kolejkach i zwolnieniu trenera Gina Lettieriego zdecydowano się postawić na dużo bardziej doświadczonego Marka Kozioła, który bronił do końca sezonu, bronił przyzwoicie, no ale on sam nie był w stanie uratować tego sezonu dla Korony.
0: Co wtedy według ciebie nie zagrało? Czy to po prostu nie udało się stworzyć z tej grupy ludzi zespołu odpowiedniego, żeby chociaż się utrzymać? Czy może atmosfera wokół panująca?
1: Wiesz co, kilka lat temu rozmawiałem z jednym z piłkarzy Korony właśnie o tym spadkowym sezonie, z Michałem Gardawskim. Nie tylko o tamtym sezonie, ale teraz się na tym skupiamy. No to Garda zwrócił uwagę na to, że w Kielcach po tej dobrej rundzie jesiennej, gdy przede wszystkim jej końcu, gdy tam Korona kończyła jeden mecz w 9 z Krakowią, drugi w 10 z Pogonią Szczecin i to była pierwsza wygrana Kielczan w Szczecinie, koroniarze rozjeżdżali się na urlop w super humorach, bo wydostali się ze strefy spadkowej, wyglądało to coraz fajniej, no ale problem zaczął się na wiosnę, gdy zaczął brakować pieniędzy, gdy piłkarzom przestaną płacić. No i tutaj kamyczek do ogródka dla byłego prezesa Korony Krzysztofa Zająca i rozpoczęcie też pandemii, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie dosyć, że klub nie płacił, to jeszcze chciano, żeby piłkarze obniżyli swoje zarobki o 50%. Może nie chciano, ale po prostu im to zakomunikowano. No i zacytuję tutaj Michała Gardeskiego, który mi powiedział, jak ty byś to odebrał jako obcokrajowiec, który przyszedł do drużyny, który nie jest związany z tym miastem i z Polską, tylko przyjechał tu zarobić pieniądze za swoją pracę, a nie dostajesz pensji i jeszcze żądają od ciebie, żebyś obniżył swoje zarobki o 50%. Myślę, że to była główna przyczyna tego, że ten zespół się wtedy nie utrzymał w Ekstraklasie, bo myślę, że gdyby normalnie było w Kielcach płacone do samego końca, do tego bodajże lutego albo marca i później by wystąpiono z prośbą o obniżenie tych zarobków, to sądzę, że nie byłoby problemu i ten zespół poszedłby na fali i być może na końcu, pod koniec tabeli, czyli na tym 14-13 miejscu, aby się w Ekstraklasie utrzymał.
0: Wspomnieliśmy o Vato Arveladze, że to był wielki talent, który myślę, nie do końca profesjonalnie się prowadził, ale myślę, że takim zawodnikiem, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, to jest Rodrigo Zalazar. który zrobił kapitalną karierę, robi ją. I chyba nikt się tego nie spodziewał w Kielcach.
1: Że krążą, tak... krążą legendy, że nie tylko w Kielcach, ale też w Niemczech za granicą, że ktoś nie dał poważnej szansy Salazarowi w Kielcach, bo na treningach było widać, że Urugwajczyk ma naprawdę ogromny talent, co teraz pokazuje w Sportingu Braga, bo jest tam jednym z najważniejszych piłkarzy tej drużyny. Od tego sezonu nosi numer 10 na plecach, więc to też coś znaczy nie tylko w Sportingu Braga, ale i w lidze portugalskiej. Przedłużono z nim umowę, a bodajże przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu, czyli 2024-2025, miał poważną ofertę z Zenitu Sankt Petersburg, podobno na poziomie 22 milionów euro. Jednak postanowił pozostać w Portugalii.
0: Wcześniej był w Niemczech.
1: Wcześniej był w Niemczech. Schalke 04 Gelsenkirchen, w którym też bardzo dobrze muszą na poziomie drugiej Bundesligi.
0: Później w Bundeslidze już.
1: Tak, po awansie, chociaż Schalke też bardzo szybko z tej pierwszej klasy rozgrywkowej w Niemczech spadło. No jest to, można powiedzieć, duże zaskoczenie, chociaż jak się z niektórymi osobami rozmawia, to mówią, że było widać, że Salazar w piłkę umie grać i karierę na przyzwoitym poziomie zrobi.
0: Uważasz, że można to zganiać na jego młody wiek, czy na przykład polską ligę, że to nie było jego miejsca?
1: Zganianie na młody wiek piłkarza nigdy nie jest dobre, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. Jeśli piłkarz jest młody, to nie może grać. No to kiedy tak naprawdę ma zacząć? W wieku 25 lat w Kielcach znamy taką historię. Marcina Cebuli, który tak naprawdę do 25-27 lat był młodym talentem i w tej Koronie grał przyzwoicie, ale nie tak, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Dopiero tak naprawdę ten jego talent rozbył u Gino Altieriego. Odszedł z Korony po tym ostatnim sezonie, gdy Korona spadła, do Rakowa Częstochowa i nagle się okazało, że Cebul umie grać piłkę i to na fajnym poziomie.
0: A pamiętasz jakieś największe nazwisko, które grało w Koronie Kielce pod względem może właśnie kariery swojej? Czy to Olivier Capo? Pierwszy przychodzi na myśl?
1: Tak. Pierwszy piłkarz, o którym pomyślałem, to Olivier Capo. Juventus Turyn, AS Monaco, reprezentacja Francji.
0: Mimo doświadczenia, mimo wieku, on pokazywał na polskich boiskach, że potrafi grać w piłkę, mimo że nie był szybkościowcem, mimo że nie angażował się w każdą akcję, to on wiedział, gdzie się ustawić.
1: Początek miał trudny, bo ja sobie przypominam jego debiut. To był mecz na ulicy Łazienkowskiej z Legią Warszawa, gdzie wszedł na końcówkę spotkania
0: 11 minut.
1: I można powiedzieć, że człapał po tym boisku troszkę z nadwagą i wszyscy zastanawiają się, kogo ten Ryszard Tarasiewicz do kiedy sprowadził, co to jest za piłkarz. No a tu się okazało, że Capo potrzebował trochę czasu i był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Korony, bo no nie grał całego roku, przyszedł pod koniec sierpnia do drużyny, a strzelił 8 goli, zaliczył 9 asyst i tak naprawdę, jak to my się w Polsce śmiejemy, był z niego trochę Stojanow, a jakością piłkarską przewyższał, myślę, całą drużynę i na pewno przyczynił się do utrzymania drużyny na poziomie ekstraklasy. Szkoda, że tylko rok to potrwało, ale myślę, że dużo zależało od tego, czy trenerem Korony dalej będzie Ryszard Tarasiewicz, który znał język francuski, który też sprowadził go do Kielc.
2: Radio S.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.